Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: syn Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spryfixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym shipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach, to jasne jak słońce. Ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz

Widzimy się, wstajemy z cielima, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam.

0: zwerki.
1: Może mam?
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podać.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Mamy 23 listopada, minęła właśnie godzina 10, co...
3: Jaka dziesiąta? Dziesiąta to było takie dobre 7 godzin temu.
2: Tak, dokładnie. Minęła 17. Co ja z tą dziesiątą? I na początek od razu mamy wpadkę. Ale tak, minęła 17, bo wyjątkowo chciałem powiedzieć, że o 17 dzisiaj będziemy grać przez 3 godziny drugi Fast Forward Wszechczasów. To z okazji 20-lecia listy przebojów Fast Forward Charts, które już jakiś czas temu było. Przy okazji świętujemy też 21 urodziny Radia Aktywnego, więc wszystkiego najlepszego dla Radia Aktywnego od Fast Forward Charts. Listę poprowadzę i zrealizuję ja, czyli Konrad Maciąg. Dzisiaj ze mną jest też Natalia Ostaszewska.
3: No jestem. Na pół śpiąco, ale może, ale damy radę, myślę.
2: Oczywiście, że damy radę.
3: Za oknem biało.
2: Tak, za oknem.
3: Ale się udało dojechać do radia bez problemów.
2: Biało i w sumie to jakoś nie mamy tutaj chyba utworów o śniegu, ale 28 utworów wybraliśmy, znaczy wy wybieraliście kolejność, my tutaj musieliśmy uciąć tę listę na pewnym punkcie, zmieściło nam się 28 utworów. Więc 28 utworów dzisiaj zagramy, no i wypadałoby zacząć, bo muzyki jest dużo.
3: No to tak, to miejsce 28 w drugim Fast Forwardzie Wszechczasów to Alice Cooper i Poison.

0: Alice Cooper Poison, tak, było w Czechach na koncercie. To już prawie 2 lata temu, nie? No, 1,5 roku temu.
1: Jak ten czas leci.
0: A co tam na 27?
1: Zanim 27, to oczywiście powiem też, że możecie do nas pisać na facebook.com/fastforwardcharts, tak jak na Fast Forwardzie takim regularnym co tydzień. Lista regularna powróci za tydzień, a ja teraz spojrzę na listę obecności słuchaczy, bo są z nami Katarzyna ze Zgierza, która tym razem być może nie słucha nas z Zgierzu, bo pozdrawia nas z PKP, więc mam nadzieję, że zasięg będzie dobry i że

0: Rasmus i In the Shadows, Finlandia, rok 2003, miejsce 27 w drugim Fast Forwardzie wszechczasów. Koncert naprawdę był świetny, to już opowiadałem o tym tydzień temu, a jeśli ktoś by chciał ich usłyszeć na żywo, to będzie okazja w Krakowie 16 czerwca. Zagrają. To przypominam o facebook.com/fastforwardcharts. Tomasz z Żor również jest z nami. Jest z nami Ewa z Grudziądza i jest Wiola z Łodzi i póki co przeczytałem wszystkich.
1: A my teraz przechodzimy do miejsca 26, a tam X Japan z utworem Endless Rain.

0: Ex Japan Endless Rain to miejsce 26.
1: I to jeden z trzech utworów z roku 1989, który się pojawi w dzisiejszym zestawieniu. Jedyny japoński też, jak tutaj patrzę, ale widzę, że tutaj ku radości Żanety z Wrocławia, która właśnie pisze, że to jedna z jej najlepszych piosenek i cieszy się, że właśnie trafiła na ten utwór na miejsce 26. Następny utwór, no to tutaj przeskakujemy dokładnie o 30 lat do przodu. Rok 2019. Płyta, która nazywa się tak samo jak zespół, a na okładce jest zapałka. Jak w poprzednim topie mówiłem, że bez Duhast nie ma koncertu grupy Rammstein, no to teraz wydaje mi się, że bez radia też nie będzie żadnego koncertu grupy Rammstein, bo na 25 właśnie teraz Rammstein i radio.

0: Rammstein Radio to miejsce 25. A co mamy dalej?
1: Na 24. Ja lubię takie podróże w czasie, bo teraz rok 2001 przed nami, płyta Toxicity, zespół System of Down. Swoją drogą przyjadą do Polski 18 i 19 lipca. Wystąpią na Stadionie Narodowym. Duży zespół, na pewno zgromadzą całkiem sporo publiczności i tam właśnie wystąpią. Co do tego utworu, jest to jedna z propozycji od słuchaczy. I mogę to zauważyć tylko tyle, że zawsze przed koncertami jest taki moment, że po prostu między zespołami gra jakaś muzyka w tle po prostu. I gdy ten utwór się pojawia, to zawsze cała publiczność śpiewa. Chop Suey, System of Down, to miejsce 24.

0: ulubiony fragment do śpiewania tego utworu, gdy tylko się pojawi gdzieś przed jakimś koncertem. System of a Down i Chop Suey z roku 2001 z płyty Toxicity. Katarzyna napisała, że ona wczoraj widziała nasz krajowy Rammstein. To strzelam, że to zespół Oberschlesien. Ciekawe, czy oni jeszcze jakoś grają, to możecie tutaj dać znać.
1: No a my przechodzimy dalej. Miejsce 23 należy do zespołu Limp Bizkit i utworu Rollin'.
2: Where's the valet?
3: Hey, hey, yo! Yo, red cap! What up? Do me a favor. Watch it for me.
2: Don't scratch it.
4: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Limp Bizkit, Rolling, to miejsce 23.
1: Szybko nam idzie, już teraz miejsce 22. Jak patrzę, to chyba pierwszy polski kawałek teraz przed nami będzie. Ale zanim polski kawałek, to Żaneta napisała, że już ucieka do roboty, bo kanapki Drwala same się nie wydadzą. My jeszcze Drwala w tym roku nie jedliśmy.
0: No ja to chyba nigdy nie dam rady.
1: Bo to jest duża kanapka i tutaj trzeba być bardzo głodnym. Ja kiedyś chyba nie dojadłem, muszę się przyznać, niestety.
0: O, ja chyba też kiedyś nie dojadłam i to tak znacznie bym powiedziała.
1: Tak, and Kelly listens to us. Hello Kelly, I hope that you're well. Today we are playing All-Star Chart for Fast Forward Charts and now number 22. I tak fajnie zapowiedzieć po angielsku.
0: Polski utwór, żeby było śmieszniej.
1: Tak, 22 miejsce, a 20 grudnia w Warszawie w Progress, jeśli dobrze, nie, w Stodole, przepraszam. W Stodole będzie FOF Festival, tak to ujmijmy. I tam właśnie jednym z zespołów będzie Transgresja. Więc coroczny koncert Transgresji zaliczę i prawdopodobnie usłyszę ten utwór na żywo, bo na 22 dzięki waszym głosom Faktoria.

0: Transgresja i Faktoria to z płyty Brak Równowagi z 2019 roku. U nas teraz na miejscu 22. Coś czuję, że ten utwór pojawi się może nawet z jednym z fanów na scenie, jak to swego czasu panowie z Transgresji ten utwór wykonali.
1: No tak, a my teraz przechodzimy do miejsca 21, a tam kolejny polski akcent, no ale utwór no troszeczkę starszy niż Transgresja, bo to jest zespół Cluster Killer z utworem Władza.

0: Kloster Keller, władza to miejsce, 21. No tutaj myślałam, że będą troszeczkę wyżej, tak myślę.
1: No fajnie by było, jakby byli wyżej, ale tak tutaj listę słuchacze ułożyli. No ja troszkę próbowałem podbijać ten utwór tydzień temu, nawet zagrałem go po propozycjach Fast Forward Charts. Ten utwór też był na koncercie ostatnio w sobotę w Proximie. W poprzednią sobotę.
0: No to widzisz, fajny. Fajnie, że wrócili do tego, bo przez jakiś czas tego w ogóle nie grali.
1: Bo jak to Ania Ortodoks powiedziała na scenie, czasami te ich największe przeboje udają się na urlop, a potem wracają z tego urlopu.
0: No, jestem w stanie sobie, szczerze powiedziawszy, wyobrazić sytuację, w której jak zespół gra na każdym koncercie tą samą setlistę, albo ciągle powtarza jeden utwór, to już ma go w pewnym momencie dosyć. Bo to każdy ma dosyć, jak czegoś słucha non-stop, a potem musi sobie zrobić przerwę.
1: A potem zatęskni i wróci.
0: Dosłownie.
1: Właśnie, więc dowiedzieliśmy się, że Władzia z urlopu wróciła.
0: Władzia z urlopu wróciła. No to jak ktoś jeszcze na trasie, bo chyba jeszcze coś będzie w grudniu. Nie wiem w jakich miastach.
1: W Poznaniu między innymi, jak pamiętam.
0: No to Władzi możecie się spodziewać.
1: No co prawda nie przypalili rzęsów jak Mariuszowi z Katowic. Przy okazji witamy Mariusza z Katowic. U nas wśród słuchaczy jak zespół, jak nasz krajowy Rammstein. Ale również się warto na koncert grupy Kloster Keller wybrać. Póki co nie wiemy nic o koncertach grupy Black Veil Brides. Żaneta już uciekła do pracy, znaczy wróciła do pracy w zasadzie, chociaż Tomasz napisał, robota to głupota, cytując klasyka, no ale bez roboty by na koncerty nie było.
0: No to prawda akurat.
1: Więc tak, no czasami...
0: Zgadzamy się.
1: Trzeba się poświęcić, trzeba poświęcić trochę czasu, żeby na koncerty jednak mieć. Jakbyśmy wiedzieli coś o koncertach Black Veil Brides, to damy znać, a póki co wrócimy do roku 2011, maturę wtedy pisałem. Set the World on Fire, to była płyta, a Fallen Angels to był utwór na miejscu 20.

0: Black Veil Brides i Fallen Angels to z płyty Set the World on Fire z roku 2011. Andrew Birzak wtedy też był na wokalu w Black Veil Brides, ale widzę, że to jeszcze były czasy, że Ashley Purdy tutaj grał na basie, a Ashley Purdy to również znana persona u nas na Fast Forward Charts. No to było miejsce 20, to był rok 2011. Ja patrzę, czy ktoś się jeszcze dopisał. Dopisała się między innymi koleżanka Kinga z Linköping, czyli słychać nas w Szwecji. Bardzo fajnie, pozdrawiamy. I kolega Piotr z Warszawy. A teraz co na 19?
1: Na 19 akcent włoski. A dla nas Włochy ostatnio to fajny kraj.
0: To często bywamy ostatnio.
1: No właśnie jakoś tak w tym roku się udało. A na 19 Måneskin Zitie Błoni.

0: włoski akcent w naszym dzisiejszym topie wszechczasów, Fast Forwardzie wszechczasów, jak zwał, tak zwał. 19 miejsce Måneskin i z utworem Zitti e Buoni z płyty Teatro di Ira z 2021 roku. No pamiętna Eurowizja wtedy, jak
1: oj tak,
0: wygrali.
1: Oj tak, pamiętna, bardzo, bardzo nawet.
0: Chyba Eurowizja, którą będę wspominał jeszcze długo. Był też Lordi w zestawie, ale Lordi się nie załapał dzisiaj.
1: No trudno, no. A my przechodzimy dalej. No a tam pan, którego koncert zostanie z nami na pewno na lata i tylko liczę, że w końcu go wydadzą na DVD.
0: Tak, my obejrzeliśmy ten koncert, bo po prostu nie mogliśmy sobie tak
1: odpuścić. Co prawda nie były to idealne warunki, no ale obejrzeliśmy.
0: I trzeba było po prostu zobaczyć ten ostatni występ od jego Osborna.
1: Szczerze, chyba każdemu artyście życzyłabym, żeby tak zakończył swoją karierę, no bo w sumie to już było takie ostatnie spotkanie, a chyba jakieś 3 tygodnie później, coś takiego. No niestety okazało się, że już że zmarł. A my dzisiaj mamy kompozycję Mama, I'm Coming Home, oczywiście Ozzy Osbourne.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home, to miejsce 18.
1: Szczerze? No. Tak? Bo ci przerwałem.
0: No to teraz ty mówisz.
1: Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie wyżej.
0: Ja w sumie trochę też, ale też mam wrażenie, że jednak Ozzy solo to nie jest Black Sabbath. I tutaj jest trochę, tu mogłoby być ten, ale niestety żaden Black Sabbath taki bardziej znany nam się tutaj nie załapał.
1: Tak, tak czasowo, bo zaczynaliśmy od roku 1989, a Black Sabbath to no, nie pamiętam.
0: 60 któryś, no oni wydawali, tylko nie były to takie spektakularne sukcesy jak właśnie płyta Paranoid cała.
1: No chociażby. Pamiętam Black Sabbath wrócili z płytą 13, czyli 13.
0: No tam też było, tutaj można było też, nie wiem jeszcze, no a Ozzy, Mama, I'm Coming Home, to chyba było na koncercie. Tak
1: było,
0: coś,
1: było.
0: Tak coś mi się kojarzy, więc Ozzy no zaśpiewał Mama, I'm Coming Home, no i że tak powiem wrócił. Brzmi to trochę źle i trochę smutno, no ale z jednej strony, ale w sumie to taka kolej rzeczy. No, ale i sobie grają razem z Jeffem Beckiem tam na górze.
1: Tak. W największej orkiestrze świata, jak to mawia redaktor Kaczkowski.
0: Oj tak, oj tak.
1: Tak, no jak to ja lubiłem ten nagłówek o Ozim, że no w sumie zakończył karierę na swoich warunkach.
0: Zdecydowanie tak. Pozazdrościć, ja tak sobie myślę, że jakbym była artystą, to bym mu trochę chyba zazdrościła, ale tak pozytywnie.
1: Tak, zdecydowanie. Też bym właśnie chciał mieć takie zakończenie kariery jak Ozzy Osbourne, ale to chyba niewielu będzie dane. Tomasz napisał, że Kloster Keller to jest po prostu tekst ponadczasowy. Ten, jeśli chodzi o tekst władzy, to miejsce 21 właśnie było. Kelly będzie miała święto dziękczynienia, to po polsku, po angielsku Thanksgiving.
0: No to teraz chyba w ten czwartek jest.
1: Więc...
0: To chyba ostatni czwartek października, jak dobrze pamiętam.
1: Listopada.
0: Tak, listopada.
1: Wszyscy mamy dzień.
0: Dzisiaj mylimy. Mamy noworoczny kac w padek. Zaczęło się od godziny 10.
1: Tak, a i teraz mylimy miesiące.
0: Tak, więc happy Thanksgiving, Kelly.
1: Yeah. And patrzę, kto jeszcze dołączył do grona słuchających. Koleżanka Ewa z Łodzi, więc pozdrawiamy Łódź serdecznie, a my się przeniesiemy do Niemiec. To będzie kolejny niemiecki zespół. Jak patrzyłem, zespół UDO, nazwa się wzięła od Udo Dirkscheinera, czyli wokalisty zespołu. Zagramy z płyty Ref Raptor, bo wybraliście utwór I Give As Good As I Get z roku 2011. No i właśnie sprawdziłem, że w sumie ze składu z tamtego okresu w zespole został już tylko Udo Dirkscheiner. A jako na gitarze teraz na przykład gra Sven Dirkscheiner, więc podejrzewam, że brat.
0: No być może.
1: Więc składy się zmieniają, czasy się zmieniają, a my na to pierwszych czasów sobie teraz powspominamy. I Give As Good As I Get to UDO.

0: 17 w drugim Fast Forwardzie Wszechczasów, UDO i I Give as Good as I Get. W sumie jak tak słuchałem, to trochę powiało latami 80, tak mi się skojarzyło, ale to jednak rok 2011. Dosyć mocno reprezentowany tutaj dzisiaj to z płyty Ref Raptor. Jeśli chodzi o listę słuchaczy, to dopisała się koleżanka Maja z Warszawy, a nam zostało 16 utworów do końca.
1: A na miejscu 16 kolejny polski akcent. Piosenka, którą zakładam, że znają wszyscy, bo trudno, to jest jeden z tych utworów, których naprawdę trudno nie znać. To jest zespół Hej i utwór Moja i Twoja Nadzieja. No i oczywiście to jest ta wersja z gośćmi.

0: Miejsce 16. Hej, moja i twoja nadzieja, pierwotnie z płyty Fire, to byłby rok 1996, ale ta wersja jest akurat wersją z gośćmi. Tutaj naprawdę dużo polskich gwiazd wystąpiło i to był rok 1997. Utwór, który no chyba już po prostu zawsze się będzie kojarzył z powodzią stulecia, bo właśnie z tej okazji zysk z tego utworu był przekazany właśnie na pomoc ofiarom tej powodzi, tego kataklizmu. I w sumie utwór, który przeżywa, w sumie zawsze jest przypominany w reportażach właśnie na temat tej
1: powodzi. Ale też jest wersja powodziowa sprzed roku chyba.
0: Tak, to
1: jest
0: też
1: wersja powodziowa, a po drugie, jak mi wybaczysz, to ci muszę poprawić. Płyta Fire's Hey jest z roku 93.
0: O, to dziękuję za poprawkę oczywiście.
1: I utwór też jest w 93, czyli czekaliśmy 4 lata na wersję z gośćmi, a potem jeszcze była wersja 2024 z gośćmi, troszeczkę innymi, ale też było tutaj dużo, dużo znakomitych nazwisk, bo też było trochę młodszych artystów. To był rok 2024. No i tam na przykład właśnie śpiewał Zbigniew Hołdys, o którym myśleliśmy poza anteną.
0: Tak, bo trochę może możemy powiedzieć o naszej wpadce, czy może niekoniecznie?
1: W sumie się zastanawiam, bo w sumie tutaj widzę, że ty wymieniłeś Hołdysa z 2024, a ja Karpiela Bułeczkę, a później się okazało, że przecież w pierwszej wersji to był Niemen.
0: Tak, jeszcze Czesław Niemen wystąpił.
1: Tak, bo jakoś nie dotarło do mnie, że to zabrzmi źle, ale że on wtedy jeszcze żył.
0: No tak, jeszcze w latach 90. zdecydowanie jeszcze żył i tworzył.
1: No tak, no to teraz przechodzimy do pierwszej piętnastki, czyli w zasadzie jesteśmy już w połowie notowania, ale później będzie trochę długich utworów z tego, co widzę. No ale nie będziemy zdradzać, a na 15. Evanescence, Bring Me to Life.

0: się w gimnazjum słuchało, co?
1: Oj tak.
0: Chyba nie wiem, czy u ciebie to było bardziej liceum.
1: Gimnazjum, bo to rok 2003.
0: No znaczy się, no ja w gimnazjum, ale jakoś no już parę lat po tym, po premierze. Evanescence, Bring Me to Life. Poszedłbyś na koncert?
1: Właśnie to chciałem zadać ci to pytanie. Ja mówię, że tak.
0: Też bym poszła. Nawet chyba jak przyjechali tam z 2-3 lata temu, to się zbierałam, ale się w końcu nie zebrałam. To może tym razem wypadałoby.
1: No to teraz już trzeba się postarać, bo warto też zobaczyć właśnie Evanescence i Amy Lee w akcji.
0: No zdecydowanie.
1: Wykonującą ten utwór. Jakbym miał powiedzieć, z czym mi się ten utwór właśnie kojarzy, to nie wiem, czy masz to samo skojarzenie, z MP3-kami.
0: Zdecydowanie tak, z MP3, chociaż ja to miałam MP4. Swoją drogą, jakbym ją naładowała, to jest szansa, że jeszcze żyje, ale ekran to mam w częściach.
1: No ja też miałem właśnie MP4, chociaż MP4 akurat dostałem w liceum, ale wiesz, były te takie popularne MP3, takie gwizdki z wyświetlaczem.
0: Tak.
1: I w zasadzie od którego kolegi bym takiego gwizdka nie wziął, a raz jeden kolega mi nawet do domu pożyczył.
0: Wow, dobry kolega.
1: W sumie też z prośbą, żebym mu utwory z internetu pościągał wtedy.
0: No on tak, nie miał internetu. To były te czasy.
1: Tak, i właśnie sobie słuchałem między innymi Evanescence właśnie na takim
0: no
1: gwizdku.
0: Właśnie, no to jest gimnazjalny, w sumie był w zestawie drugi taki mocno gimnazjalny utwór, gimnazjalno-licealny. Make me wanna die.
1: Tak, było.
0: Pamiętasz, które miejsce im się trafiło, bo już chyba to możemy zdradzić.
1: No możemy zdradzić, że no nie zagramy i niestety to było miejsce 70 któreś. Szkoda, że no
0: szkoda.
1: Że się jakoś nie załapał, bo mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli go tu zagrać. No ale tak właśnie tutaj słuchacze zagłosowali. Ja patrzę, co się dzieje na facebook.com/fastforwardcharts i widzę, że mamy okolicznościowy kamyczek nawet namalowany od Grzegorza, więc bardzo dziękujemy, bardzo to fajnie wygląda. I Grzegorz pisze, że kamyczek dotrze do Warszawy. Jakby co, to oczywiście chętnie przyjmiemy, ale też oczywiście możecie sobie zostawić w kolekcji, to już ewentualnie się dogadamy. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie pisać, tutaj możecie listę komentować. Ja tutaj patrzę, co się dzieje. Widzę, że zespół póki co napisał, ale no dzisiaj nie gramy aktualnych utworów, dzisiaj gramy top wszechczasów. 14 miejsce przed nami. No czasy zdecydowanie współczesne, bo rok 2019. Płyta Konsumpcja. Utwór też Konsumpcja. Zespół Gorgonzola. Ja byłem na koncercie Gorgonzoli. Jakoś tak się składa, że dwa razy do roku się na koncertach tam pojawiam. Zazwyczaj w Potoku w Warszawie. Ostatnio świętowaliśmy 34. urodziny Dominika Pajewskiego. W kwietniu będziemy świętować 13-lecie Gorgonzoli. I tutaj wydarzy się rzecz ciekawa, bo zespół Venflon, który też często supportuje Gorgonzolę, zagra utwory System of Down. Ciekaw jestem, jak to wypadnie. A Gorgonzola pewnie zagra między innymi też Konsumpcję, która teraz u nas na miejscu 14.

Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i

dzień niszczymy i zatruwamy Matkę Ziemię, wykorzystując jej zasoby.

0: Zapraszamy na reklamę.
1: Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz,

0: pojedli, popili, no to teraz by pospali. Gorgonzola i konsumpcja to miejsce 14. Z płyty Konsumpcja to rok 2019. Utwór, który również i na regularnym Fast Forward Charts swego czasu dobrze sobie radził. A Gorgonzola ostatnio wystąpili z kolei w Bielsku Białej na koncercie charytatywnym. I to co ciekawe, w teatrze z miejscami siedzącymi, jak patrzyłem na miejsca.
1: No to faktycznie ciekawie. No a my teraz przechodzimy dalej, no a na 13 ONA i kiedy powiem sobie dość.

0: Oena, kiedy powiem sobie dość, to miejsce 13. A co tam dalej?
1: To jeszcze dopowiem, że rok 1996 z płyty Bzz. Tak, ta płyta się tak nazywa. W sumie zaczęliśmy się zastanawiać, czy Agnieszka Chylińska, bo podobno gra bardzo fajne koncerty.
0: Kto był, może dać znać, jeśli byliście. I jak pytasz o ten utwór, to już widzę, że na koncercie w czerwcu ubiegłego roku, czy tego roku, w Elblągu było, kiedy powiem sobie dość. Czyli gra.
1: Czyli jeszcze można usłyszeć na żywo.
0: No to tym bardziej jestem zachęcona do tego koncertu.
1: To musimy tutaj śledzić, może wybierzemy się na koncert Agnieszki.
0: Ale ja nie wiem, czy ona tak nie gra sezonowo, bo mam wrażenie, że grała jakoś tam raczej latem.
1: No to latem chyba łatwiej koncert zorganizować. Więc może tak być.
0: A z ciekawostek, w październiku 2024 roku, wiesz gdzie grała? W Bristolu, w Londynie i w Manchesterze.
1: Znaczy, i koncerty dla Polonii jeszcze też się odbywają.
0: No ale powiem tak, w Londynie grała w Shepherd's Bush. To jest dosyć duże, z tego co pamiętam. O2 Shepherd's Bush. Nie pamiętam, ile to dokładnie mam. Jak wielkie jest to miejsce koncertowe. Próbowałam uniknąć słowa w języku angielskim, ale to sobie zaraz sprawdzę.
1: No to zaraz będziemy coś wiedzieć. Ja sprawdzę, co tam na liście słuchaczy. Widzę, że dopisał się kolega Andrzej z Rybnika, więc pozdrawiamy serdecznie. Bardzo lubię widzieć tutaj nowe twarze. I Arek z Łodzi. Arek akurat już słucha nas od jakiegoś czasu, ale również miło widzieć. Katarzyna z kolei pisze, kiedy powiem sobie dość tych koncertów, bo powroty są trudne. No ja bym powiedział, no ale koncert jaki fajny. A powrót to można by powiedzieć, że to część takiego doświadczenia koncertowego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: No tak, to prawda. Ja już wiem, ile ma Shepherd's Bush. Nie jest aż tak duży, jak mi się wydawało, ale 2000 osób wejdzie.
1: Czyli taka progresja jakby w
0: Warszawie. No, to można tak powiedzieć.
1: Tak, no to tyle o ONA. Koncert Agnieszki Chylińskiej. Jeśli ktoś z was widział, to oczywiście dajcie nam znać, bo jesteśmy ciekawi, jak było, a my być może się kiedyś wybierzemy. facebook.com/fastforwardcharts. Nam zostało jeszcze 12 utworów do końca. Katarzyna napisała, pani Chylińska widziana na dniach gminy Działoszyn latem i tylko to napiszę, żeby być grzeczna.
0: Aha.
1: Czyli troszeczkę nas tu ostudziłaś, droga Katarzyno. A teraz miejsce 12, rok 2004, znowu Niemcy, płyta Wachreit oder Pflicht. Szczerze mówiąc, trochę bez wiary ten utwór wrzucałem do zestawu. Nie sądziłem, myślałem, że znowu gdzieś na końcu stawki wyląduje. Tak samo jak Gotystein Popstar przy poprzednim topie, to było miejsce 58. Teraz mamy miejsce 12 i Augen auf zespołu Umf. Bardzo się cieszę, że mogę go tutaj teraz zagrać.

0: 2004 rok, Wahrheit oder Pflicht to album grupy Umf i chyba ich największy przebój Augen auf, czyli Augen auf ich komme, czyli taka niemiecka gra w chowanego, niemiecka zabawa w chowanego. Miejsce 12. Ostatnio Umf, nawet w tę sobotę, wczoraj, grali koncert w ramach Glikauf Festival. Tak, tu jeszcze słyszeliśmy Dero Goi na wokalu. Dero odszedł z zespołu z końcem roku 2021. No pamiętam, że trochę mi zepsuł humor w Sylwestra tą wiadomością. Tak a propos, to mogę przy okazji wspomnieć, że dzisiaj z kolei Alyssa White Glass ogłosiła, że odeszła z Arch Enemy, ale Alyssa rozpoczęła swój solowy projekt. Dero, cóż, gdziekolwiek jest, no to życzymy mu wszystkiego najlepszego. Wahrheit oder Pflicht to była płyta, tak, grali ten utwór na koncercie w Poznaniu, a wokalistą jest już Schulz, czyli Daniel Schulz z zespołu Unzucht, który przeszedł właśnie do Umfu. I Umf ostatnio weszli do studia, więc ja tutaj już czekam na nowe wiadomości. Grzegorz napisał, wiem, że Viola głosowała na Umf, bardzo mnie to cieszy. I z kolei Tomasz napisał, że polubiłem dzięki tobie, Konrad, bo zawsze polecałeś. Czyżbym właśnie zwerbował nowych fanów Umfu?
1: No na to wychodzi.
0: Tak to wygląda. I jeszcze kontynuując wątek Agnieszki Chylińskiej, Tomasz z kolei pisze, że był na koncercie i jest ogień. Więc musimy się chyba przekonać po prostu.
1: Po prostu trzeba wyrobić własną opinię, bo każdy ma inne zdanie i każdy ma prawo do własnego zdania. No a tuż za pierwszą dziesiątką plasował się zespół, który nawet w tym składzie, w którym teraz wystąpi, widziałam na żywo wiele, wiele lat temu. A to będzie Nightwish z utworem Bye Bye Beautiful.

0: Bye Bye Beautiful Nightwish, płyta Dark Passion Plaintoch. To chyba był rok 2007 albo 2006, bo przyznaję z pamięci, próbuję sobie przypomnieć, to chyba pierwsza płyta Zanet, taka długo grająca, bo wcześniej to chyba było tylko Over the Hills and Far Away, to była taka epka sprzed chyba rok 2005. Jak dobrze wszystko pamiętam. No i tak jak już mówiłem, Nightwish trochę też taki zespół, co słynie z częstych zmian wokalistek.
1: No jak już po odejściu Targi, to po prostu ciężko było już utrzymać się w miejscu.
0: Anet była też parę lat, ale później znowu odeszła. Teraz mamy Flor Jensen, ale pomiędzy Anet i Flor to jeszcze chyba kilka się przewinęło.
1: Tak, więc Nightwish to tutaj zespół, który często zmienia skład. W sumie to chyba jeden założyciel nawet Nightwisha, czyli Marco, już też nie gra.
0: No już tak, on odszedł w 2021, ale może wróci. No na razie grał trasę starią, była to bardzo fajna trasa.
1: Tak, polecamy ten koncert. Jeśli my się zastanawiamy, czy iść na Agnieszkę Chylińską, to wy koniecznie idźcie na Tarię i Marco Hietale. Swoją drogą Taria zagra koncert świąteczny w Katowicach.
0: I w Toruniu w sumie też, a wczoraj grała w Katowicach na Legends of Rock Symphonic. Może ktoś był?
1: To pochwalcie się w komentarzach facebook.com/fastforwardcharts, a koncert świąteczny 21 grudnia, więc tak przed świętami można się nastroić do klimatu świątecznego.
0: No szczególnie, że to będzie to słynny Dark Christmas, które w każdej świątecznej audycji u mnie się pojawia, jeśli takową robię.
1: To
0: w tym roku chyba się nie uda zrobienie świątecznej audycji, bo chyba wypada...
1: 17 grudnia? To może jeszcze dasz rad.
0: A no nie wiem, czy to jeszcze nie będzie jakiś ten... Jeszcze jakieś może coś. Zobaczymy.
1: 18, przepraszam. Ale to i tak.
0: No tak. I co mogę teraz zapowiedzieć? Miejsce 10.
1: Zapraszam.
0: Pierwszą dziesiątkę otwiera utwór, który w poprzednim topie też był grany.
1: Tak.
0: Ale w poprzednim topie był grany jako cover, a teraz mamy oryginał. Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. W sumie utwór się sam tak naprawdę przedstawił na sam koniec.
1: No tak czasami artyści ułatwiają radiowcom tutaj prowadzenie audycji, że podają tytuł utworu na samym końcu, więc właśnie to Depeche Mode. Tak, widzę tutaj dyskusję o Agnieszce Chylińskiej u nas na kanale facebookowym facebook.com/fastforwardcharts. Nam zostało 9 utworów do końca i godzina 10 audycji, co oznacza, że jeszcze będzie sporo muzyki i uwierzcie nam, że naprawdę sporo w tych 9 utworach się wydarzy. facebook.com/fastforwardcharts. Patrzę, co tu się jeszcze dzieje, ale Facebook mi dziwnie sortuje komentarze, tak żebym tutaj mógł na wszystko poodpowiadać, więc może przejdę do utworu. Numer 9. Przeskakujemy znowu o 30 lat do przodu, bo płyta Violator to rok 1990, sam singiel jeszcze to nawet końcówka roku 1989, ale to mój ulubiony singiel grupy Depeche Mode, nie wiem czy masz tak samo.
0: No w sumie chyba tak, chociaż ja jeszcze lubię Personal Jesus.
1: To też jest taki jeden z bardzo znanych. A teraz rok 2020 przed nami. Płyta Violent Pop. Pamiętam, że jak grali na Eurowizji, tej samej, na której wygrał Måneskin, czyli Måneskin w zasadzie, w roku 2021, to Blind Channel reprezentujący Finlandię zajęli wtedy miejsce 6. I Artur Orzech, komentujący wtedy ten występ, powiedział, że to jest ten gatunek, to jest violent pop, który tutaj panowie reprezentują. No, przeczytał tytuł ostatniego albumu, który wyszedł przed singlem Dark Side, a utwór Died Enough For You będzie na miejscu 9. Póki co był wykonywany na każdym warszawskim koncercie Blind Channel, na jakim byłem. A jeszcze tylko dopowiem, że tylko sobie szybko zerknę na stronę naszej listy, bo tak już nie wszystko pamiętam. W poprzednim topie Over My Dead Body było na miejscu 2, tym razem Died Enough For You na 9.

0: Miejsce dziewiąte, Blind Channel z utworem Died Enough For You. To z płyty Violent Pop z roku 2020. I tak, na każdym koncercie ten utwór był wykonywany, na którym byliśmy. No, Joel Hocka, czyli wokalista, którego tu słyszeliśmy, również na razie odszedł z Blind Channel i rozpoczął własny projekt Hocka, który jest teraz nawet w propozycjach na regularnej liście.
1: No, a my przechodzimy dalej. A tam na miejscu ósmym Lord of the Lost i La Bomba.

0: La Bomba, Lord of the Lost, to miejsce 8. A ty chyba się wybierasz na koncert, czy mi się pomyliło?
1: Tak, wybieram się jak najbardziej. 21 marca zagrają w Progresji w Warszawie. I jak najbardziej tutaj też czekam, co zaprezentują na żywo, też co zaprezentują na swoich najnowszych płytach. Opus Noir Volume 2 będzie 12 grudnia. Volume 3 jeszcze podobno ma być w przyszłym roku.
0: No to prawie, to 12 grudnia to prawie na twoje urodziny.
1: No prawie, tutaj panowie by się wyrobili. Sprawdzałem, czy grają ten utwór na żywo i widzę, że grają.
0: No to chyba się będziesz cieszyć, co?
1: Tak, bardzo chętnie usłyszę, zwłaszcza, że utwór już z roku 2014 z płyty From the Flame into the Fire, ale na 8 dzięki waszym głosom się tu pojawił.
0: No tak, tak. W sumie dosyć młody utwór. Teraz troszeczkę coś starszego, prawda?
1: Teraz cofniemy się o 10 lat do roku 2004, który w sumie tutaj jest dobrze reprezentowany u nas na topie wszechczasów. To chyba pierwsza płyta grupy Koma.
0: Chyba tak.
1: Pierwsze wyjście z mroku. Ja dopiero kojarzyłem od Komę od drugiej płyty bardziej. To było chyba Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych
0: tak,
1: Znaków. Tak
0: to było. Te nazwy płyt Komy, to zapamiętanie ich to zawsze było duże wyzwanie.
1: No ja po prostu epickość tych nazw mnie aż tak...
0: Taka powoła. Podniosła.
1: Tak. Ale utworu Spadam właśnie w tym roku 2004, czy potem jak już zacząłem słuchać muzyki częściej, bardziej świadomie i no powiedzmy z satelity, bo jeszcze internetu wtedy w domu nie mieliśmy, to utwór Spadam, mimo że był już, miał już 2 lata, to pojawiał się bardzo często na antenie chociażby For Fun TV. Bo u nas teraz właśnie na miejscu 7, dzięki waszym głosom, Spadam grupy

0: Koma i utwór Spadam to z płyty Pierwsze wyjście z mroku z 2004 roku, nawet zrymowałem.
1: No tak, ale to płyta się tak ładnie rymuje, a że Koma ostatnio no to wróciła do koncertowania, bo w sumie to teraz nawet miała trasę jakoś całkiem niedawno, no i wyprzedają halę.
0: No to widać nostalgia tutaj silna do zespołu Koma. Projekt się nazywa Koma Restart, jeśli dobrze pamiętam, czy Restart Koma.
1: Jakoś tak, ale no już, ale oni tak od dwóch lat, coś takiego, tak sobie powrócili po długiej, długiej przerwie ku wielkiemu zadowoleniu fanów Komy. Mówię, że się wyprzedały, chyba się kiedyś wyprzedała jakiś Torwar i być może się wyprzedała któraś z aren, ale nie pamiętam, czy Atlas, czy Spodek, czy która.
0: Może niedługo dostaniemy też jakieś nowe utwory od Komy, a widać, że tutaj duch Komy silny.
1: Chociaż szczerze powiedziawszy, z tymi nowymi utworami raczej słabo.
0: Tak mówisz?
1: Raczej słabo, jednak myślę, że oni trochę tak wrócili, no bo przecież oni przegrali zakład. Tak jakby.
0: A to nie wiem, to powiedz mi tę historię.
1: Oj, no to tak nie wiem, czy to nie jest... No ale generalnie miała być odpowiednia frekwencja na wyborach parlamentarnych i oni wrócą do koncertowania. Bo takie,

0: Jeszcze ja się zastanawiałam nad Los, Cebula i Krokodyle Łzy. To jest troszeczkę nowsze.
1: Tak, nowsze, ale to też by się nadawało i to nawet na Fast Forward Charts było jeszcze w czasach blogowych.
0: No widzisz, widzisz. No a ja pamiętam, że ja mam taką historię z płytą Hipertrofia, bo ciągle jej nie, że pamiętam, że w liceum, jak nie wiedziałam, co sobie wymyślić za prezent od koleżanki z klasy, to powiedziałam, kup mi płytę i byłam jedyną osobą, która wymyśliła, żeby kupić płytę i powiedziałam dokładnie, którą i dostałam Hipertrofię, dwupłytowy album.
1: No i widzisz, i tak zaczęła się twoja, znaczy w sumie nie zaczęła się, pewnie już miałaś sporo płyt w kolekcji.
0: Znaczy się, to była inna kolekcja, nie fizyczna.
1: Tak. Ale to widzisz, to ty sobie raz poprosiłaś płytę u nas w liceum, skoro już jesteśmy przy prezentach mikołajkowych. Było zawsze, mieliśmy Empik blisko naszego liceum, zawsze dobra, to chodź do Empiku, to ja ci pokażę, którą grę. I tak dostałem od kolegi GTA Vice City.
0: A to się wtedy mieściło w budżecie?
1: No, kosztowało już 30 zł wtedy, więc w tamtych czasach. Więc...
0: Tylko?
1: Tak. Te gry były w sumie dosyć tanie. Pamiętam, że to była tak zwana kolekcja klasyki.
0: Aha, no dobra, no to skoro to, no ja już się spodziewałam wyższych cen, bo u nas chyba budżet był albo 40, albo 50 zł.
1: 30 było i się zmieściło.
0: Ale ja mówię u nas w liceum, że no chyba było tak. 40, no w Warszawie może troszeczkę więcej.
1: Pewnie tak.
0: No bo tam pamiętam, że dziewczyny to sobie chciały jakieś kosmetyki, jakieś tanie perfumy dla licealistów. Już nie pamiętam, chyba ktoś dostał kubek, ktoś koszulkę, ale to było dosyć ciekawe. No a co my tu teraz mamy? Zespół, który widzieliśmy w tym roku na żywo.
1: Tak.
0: Jego głównego gitarzystę w sumie też widzieliśmy, ale to chyba rok wcześniej.
1: Tak.
0: Na żywo. No i dzisiaj się pojawiło, że będzie trasa w przyszłym roku.
1: No dostaliśmy tę wiadomość i już tutaj myśleliśmy sobie.
0: Już obmyślamy plan, gdzie by tu, ale najpierw musimy dostać miasta. Guns N' Roses, November Rain.

0: My dzisiaj w Warszawie w sumie mamy takie November Snow, a nie November Rain. No ale śnieg spadł dzisiaj, a November Rain było słyszane w lipcu na Stadionie Narodowym tego roku. I fajne to było wykonanie, pamiętasz?
1: Tak, tak. I ta gitarka, na którą zawsze się czeka.
0: Ja po prostu na nią czekam, ja już po prostu nawet wiem, który moment utworu. No i nawet możemy to zakulisowe. Ja mówię, Konrad tak się mówi, a ta gitara to... Ja mówię, na samym końcu, na samym końcu.
1: Bo tak nie byłem pewny, czy to jest tak w połowie utworu, czy na końcu, ale
0: na
1: faktycznie.
0: Na samym końcu, to jest takie outro.
1: Doczekuje, czeka się na tą gitarę i się słucha do samego
0: końca tego utworu. No dosłownie się czeka na to outro i naprawdę jest czego posłuchać. No a jak ktoś na przykład tęskni za koncertem Slasha, to można go posłuchać w sumie, bo nie dalej jak 2-3 tygodnie, ile to było, 3 tygodnie temu?
1: 2, bo to był 7 listopada.
0: 2 tygodnie temu Slash wydał płytę Life at the Serpent Festival z Denver. Co prawda to była płyta z coverami, ale gitarka na miejscu pierwszym jak zawsze. Więc jakby ktoś, nie wiem tylko, że jest DVD z tego koncertu, wydaje mi się, że chyba nie ma.
1: Jeszcze nie słyszałem nic o DVD, ale płyta koncertowa można sobie włączyć i to jest ten klimat.
0: To jest ten klimat. No a tutaj mówimy, że teaserek sprzed jakiejś godzinki na Gansach. Ja mówię trasa koncertowa, niektórzy mówią płyta. No ja bym się nie obraziła, jakby było i jedno i drugie, co?
1: Coś czuję, że to może być właśnie jedno i drugie i będziemy wtedy bardzo usatysfakcjonowani.
0: Chociaż też pamiętam, że to jakieś 2-3 miesiące temu było tak, że oni, ktoś tam jakieś plotki chodziły, że oni chcą już tak trochę zakończyć tą swoją działalność. No bo różnie z tym wokalem u Axla bywa, to akurat wiemy.
1: No ale no w Warszawie tak spodziewaliśmy się wtedy, że z wokalem będzie bardzo źle, a tu jednak dało radę.
0: No tak, ale na koncercie pożegnalnym z jego było zdecydowanie gorzej.
1: Tak, więc w tydzień się poprawił.
0: No właśnie, w tydzień się poprawił. No ale oczywiście Slash trzyma poziom i liczę, że w przyszłym roku, skoro w poprzednim 2024 był studyjny Orgy of the Damned, no to może będzie kolejny studyjny, może tym razem z Milesem. I jakby z Milesem przyjechał, jeszcze raz chętnie, bardzo polecam.
1: No to tutaj ciasno nam się już robi w roku 2026 koncertowo, ale ten gitarę Slasha w każdym wydaniu to zawsze warto
0: i może
1: posłuchać.
0: Po raz kolejny w pierwszym rzędzie, chociaż to będzie duże wyzwanie.
1: Zobaczymy, co przyniesie 2026 rok, zwłaszcza jeśli chodzi o tych Gunsów, skoro już tak ogłosili i tak tutaj
0: teasują. Tak, to jest
1: teasują.
0: Taki teaserek, nie wiadomo dokładnie o co chodzi, co z czym, jak i gdzie. No ale może na dniach to się wyjaśni, śledźcie ich sociale, bo to się tam głównie pojawiło.
1: A my pewnie będziemy dawać znać, jak będziemy tutaj.
0: A swoją drogą to jeszcze sobie przypomniałam, że chyba dzisiaj jest 32, dobrze liczę, rocznica płyty The Spaghetti Incident Guns N' Roses. Akurat nie z tej płyty November Rain, ale jakoś tak się złożyło, że mamy audycję w rocznicę płyty Guns N' Roses.
1: No to fajnie, udało nam się tutaj trafić na miejscu szóstym z November Rain. 5 utworów nam zostało do końca i 36 minut audycji. Co tu jeszcze wymyślimy, co tu jeszcze zrobimy, czas pokaże.
0: No zobaczymy co tu się uda.
1: facebook.com/fastforwardcharts, wy oczywiście też możecie do nas pisać, a my teraz przechodzimy na miejsce 5. Jeśli chodzi o zespół Snowblind, który tutaj umieściliście, to będzie z epki Retrospekcje, utwór nazywa się Milion, a warto wspomnieć, że Snowblind byli zwycięzcami poprzedniego topu wszechczasów z utworem Blizny, również z tej samej epki, czyli Retrospekcje, wtedy zajęli miejsce pierwsze. Ten utwór Blizny był poprzednim utworem wszechczasów Fast Forward Charts. Milion tym razem zajmuje miejsce 5 i warto tu powiedzieć, że tutaj również mamy zmianę wokalisty, ponieważ Gumiś, że tak powiem, na razie ustąpił na stanowisku, Bartosz Płaszewski. Na jego miejsce wszedł Zyga. Czyli Wojciech, no niestety nie pamiętam nazwiska. W każdym razie przeszedł z zespołu Moleskine i teraz śpiewa w zespole Snowblind. Mamy teraz ciekawą sytuację na liście, na Fast Forward Charts regularnym, bo mamy utwory Snowblind, obydwu wokalistów. Hipokryzja jest jeszcze zagrana za czasów Gumisia, a W górę jest już za czasów Zygi. Milion zdecydowanie za czasów Gumisia, teraz na miejscu 5.

0: Snowblind z utworem Million to z epki retrospekcji z roku 2020. Fani Snowblind tutaj zawsze nam podrzucą utwór do topu wszechczasów, zawsze głosują na niego bardzo wysoko i tak dzięki ich głosom został umieszczony na miejscu 5. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze przez 4 utwory możecie do nas pisać.
1: No tak, możecie do nas pisać. No a co tam na 4? W sumie jak ten zespół zapowiedzieć? Bo to jest takie, to jest zespół, na którym byliśmy na koncercie i w sumie będziesz na koncercie już w przyszłym roku.
0: Tak, w sumie powoli się robi z tego taka tradycja, bo byliśmy właśnie nawet na 2 koncertach w roku 2024. To był 5 i 7 lipca na Stadionie Narodowym. No zagrali pełen przekrój swoich największych przebojów, ale także utwory z najnowszej płyty. Była, pamiętam, że Ina Morata, między innymi też z płyty 72 Seasons, ich najnowszej. No ale też pojawił się Fuel, który mnie wtedy bardzo zaskoczył. Pojawił się One, pojawił się Master of Puppets.
1: Oj, tak, było śpiewane. Pojawił się Enter Sandman, ale już mi się dni pomyliły, który kiedy, którego dnia, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że przecież to był koncert, że było Not Repeating Setlist, coś takiego tak. Tam było, nie wiem, to się jakoś ładniej nazywało, ale...
0: No Repeat, coś tam, koncert, czy coś takiego.
1: Coś tam takiego było, no i... I właśnie jak ktoś był tylko na jednym, to mógł przegapić swój ulubiony utwór, bo akurat był na tym drugim, a jak ktoś był na dwóch, to była duża szansa, że wszystkie hity usłyszymy. I w sumie tak się stało.
0: I tak było. Jeszcze to było zgrabnie tutaj, zgrabnie połączone z najnowszymi utworami. No generalnie Metallica to po prostu show umie zapewnić. I nawet akustyka na Narodowym nie była aż taka zła jak zwykle.
1: No właśnie, to było dosyć dziwne, ale tutaj mam swoją teorię techniczną, która mówi o tym, że chodzi o to, że po prostu ta scena była w niecodziennym miejscu, bo na środku. I że tak powiem, i dach był otwarty, co też na pewno tej scenie bardzo pomogło.
0: I tak dzięki temu dostaliśmy bardzo dobrze brzmiący koncert Metalliki. Nie wiem, czy są jeszcze bilety na te nadchodzące, bo
1: Na Chorzów chyba nie ma, bo co i róż widzę, że ktoś szuka. No ale w sumie znając organizatora, może być tak, że rzuci coś jeszcze.
0: Jeszcze się mogą pojawić, więc bądźcie czujni.
1: Więc bądźcie czujni, bo jakby się pojawiły, to możecie dokupić, szczególnie jeśli nie macie tak super daleko na Stadion Śląski.
0: Tak, zwłaszcza, że jeśli chodzi o Polskę Południową, to do Chorzowa jest zdecydowanie bliżej niż do Warszawy, a 19 maja Metallica tam zagra i coś czuję, że na Stadionie Śląskim będzie jeszcze lepsza akustyka.
1: No będziesz opowiadać potem. Chociaż w sumie, tak się teraz zastanawiam, prawdopodobnie audycji nie będzie w niedzielę po Metallice.
0: No może nie być, ale to być może opowieści sobie.
1: Bo będzie inny koncert, ale to będziemy zdradzać później.
0: Tak, to później będziemy sobie przedstawiać plany na maj. 19 maja zagrają w Chorzowie. Enter Sandman był w poprzednim topie na miejscu 15, to również z czarnego albumu Metalliki. Teraz daliśmy Nothing Else Matters do zestawu i dzięki waszym głosom, widać, utwór się podoba, ląduje na miejscu 4.

0: Miejsce czwarte, Metallica z rok 1991, utwór Nothing Else Matters. Wydaje mi się, że to jest też utwór, który zna chyba każdy.
1: No myślę, że tak, bo to jest utwór, którego ciężko nie znać, ale musiałabym to przetestować na własnym tacie, ale boję się, żeby powiedział, a to słucha ten, co zmarł. Co śpiewa ten, co zmarł.
0: Tak, to jest często, to jest prawda.
1: Musiałam to powiedzieć. No musiałam to powiedzieć. Tata chyba nie słucha, bo chyba mu radio nie działa, ale pewnie by się nie obraził.
0: Tak, wiesz, ale moja mama na przykład skojarzyła z jego Osborna, wyobraź sobie.
1: No, mój tata pewnie jakbym mu puściła Black Sabbath, to by skojarzył na stówę. W sensie oczywiście Paranoid, bez żadnych tam cudów, ale...
0: Więc tego, no akurat mój tata był dużym fanem muzyki, no ale był niestety. Więc to czwarte miejsce za nami, na pewno będzie ten utwór w Chorzowie. Według mnie, na koncercie w Chorzowie, według mnie no nie ma szans, żeby nie było.
1: No nie ma szans, też mi się tak wydaje. No ale przekonamy się o tym w maju.
0: Tak, będziemy wtedy już wiedzieć na pewno. Trochę sporo czasu nam zostało w audycji. Myśleliśmy, że będziemy musieli gonić.
1: Ale mam wrażenie, że myśmy gonili wtedy, kiedy były dolne utwory, a później nagle za dużo czasu. No ale skoro za dużo czasu, no to można to wykorzystać. Idziemy na dosyć dalekie miejsce, które to będzie.
0: 67.
1: 67. Skoro no tym w zeszłym topie żadna z naszych ulubionych kapel się nie dostała do topu. W tym topie się dostał Beefheart, tym razem nie. No ale skoro zostało miejsce, to mam przyjemność zaprezentować Nutbush City Limits w duecie z Joe Bonamassa.

0: Not Bash City Limits w oryginale Tina Turner i Ike Turner, w tym coverze Beefheart, Joe Bonamassa i cały zespół Joe Bota. W sumie pamiętam ten teledysk, to on jest tak prosto ze studia. Nie wiem, czy widziałeś.
1: Tak, właśnie obejrzałem sobie i...
0: Bardzo fajnie. Nie, więc ten, no... Szkoda, że 64, no ale co, muszę przeżyć. Mogłam wybrać inny utwór. Mam na to pomysł. Może następnym razem i zobaczymy, jak tamten się sprawdzi.
1: Tak, trzeba jeszcze będzie podpromowywać trochę utwory mniej znane do topu, żeby lepiej wylądowały i zobaczymy, jaki to właśnie będzie miało wpływ na cały top.
0: No a my teraz mamy pierwszą trójkę. Zapowiadasz?
1: Zapowiadam jak najbardziej. Trzy utwory nam zostały do końca. No to pierwsza trójka, tak jak Natalia tu powiedziała. Więc na miejscu trzecim zespoły, które bardzo tutaj widzę są wyczekiwane przez fanów, no i dlatego pewnie są tak wysoko. Od 2023 roku nie dostaliśmy żadnego utworu od grupy Black Radio, ale dalej są tutaj w serduszkach u fanów. Ostatni wpis na Facebooku zespołu widzę, że kolega Dawid Wajszczyk, czyli wokalista grupy, niedawno, miesiąc temu, obchodził 30 urodziny, a Dawid to naprawdę bardzo fajny gość. Miałem przyjemność robić z nim wywiad jakiś czas temu i bardzo fajnie się rozmawiało. Oferował mi nawet oprowadzenie po Łodzi, więc Dawid, ja ciągle pamiętam. Z płyty Black Radio, tam się pojawił utwór Holy Mountain, chociaż płyta z roku 2023, to Holy Mountain został też wydany jako epka wcześniej w roku 2019, więc jak najbardziej do topu się łapie. A dzięki waszym głosom uplasował się na miejscu trzecim.

0: Black Radio i Holy Mountain to miejsce trzecie w drugim Fast Forwardzie wszechczasów. Łódzki zespół, a bardzo wysoko, no mamy tutaj też sporo słuchaczy i słuchaczek z Łodzi, więc wynik tutaj można by powiedzieć sam się komentuje. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że ku radości właśnie Violi z Łodzi pisze: super widzieć swoich faworytów w top 3. No tutaj wy wygłosowaliście, wy zadecydowaliście i tak właśnie teraz mamy.
1: Zarzuciłabym żartem, my tu tylko sprzątamy.
0: No my tu układamy i gramy.
1: Nie, my tu tylko sprzątamy. Dostaliśmy, trzeba było ułożyć, zagrać i tyle. No a teraz mamy miejsce drugie. Kolejny polski akcent. Łukasz Łyczkowski, Piąte rano, Niepokonany.

0: W Łukasz Łyczkowskiej Piąta rano niepokonane to miejsce drugie. Za chwilę się wyjaśni co na pierwszym, ale chyba masz formułkę kończącą.
1: Tak, jak co tydzień, nawet w topie wszechczasów. Jeszcze dodam, że to jest zdecydowanie najmłodszy utwór w zestawie do głosowania. Utwór miał premierę 11 grudnia 2021 roku.
0: No to faktycznie najmłodszy.
1: Więc młodziej się już nie dało po prostu. Nowszy już być nie mógł, ale niepokonany na miejscu drugim. No jak widać, nie można powiedzieć, że był pokonany, bo miejsce drugie to również wysoka lokata, a utwór z płyty Credo, która ukazała się już w roku następnym, czyli w roku 2022. Został nam już tylko jeden utwór, jeśli chodzi o Fast Forward Wszechczasów. To był drugi Fast Forward Wszechczasów, który graliśmy z okazji świętowania 20-lecia listy przebojów Fast Forward Charts. Dziękuję, że z nami byliście, dziękuję, że posłuchaliście z nami. W sumie jak wyszło 29 utworów ostatecznie.
0: No tak, no szkoda, że nie dobiliśmy do 30, no ale cóż, czas antenowy nie jest z gumy, więc trzeba było to jakoś ułożyć.
1: Ułożyć i zdecydować, w którym miejscu listę uciąć. Więc to listę prowadziłem i realizowałem ja, czyli Konrad Maciąg. Jeszcze raz wam dziękuję, że byliście z nami do samego końca i mam nadzieję, że jeszcze zostaniecie na numer jeden, a potem być może jeszcze zostaniecie na następną audycję w naszym urodzinowym paśmie, bo Radioaktywne też ma dziś urodziny, tylko że 21. Rok starszy jest od listy przebojów.
0: No. No dobrze.
1: A potem audycja o Minecrafcie, Radio Minecraftywne po naszym topie. Więc tak, ja to Konrad Maciąg, niezmiennie od wielu tygodni. Razem ze mną na liście była Natalia Ostaszewska.
0: Cześć wszystkim, życzę wam miłego wieczoru.
1: Jak co tydzień również zaproszę na Muzyczne Skrajności w czwartek o 20.
0: Nie pytaj, co będzie, bo nie mam zielonego pojęcia.
1: Już nie pytam teraz. A niepostrzeżenie na stronę fastforwardcharts.com, na stronę główną, wróciło głosowanie na regularne notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Tam oczywiście lista będzie kontynuowana w przyszłym tygodniu. Za tydzień lista w formie playlisty, ponieważ obydwoje jesteśmy w rozjazdach. Ja wyjeżdżam do Krakowa na koncerty zespołu Hamatom. W klubie Zaścianek będą grali, a potem dzień później będę na Lindemanie w Tauron Arenie. Może ktoś będzie chciał zbić piątkę, to oczywiście zapraszam do spotkania. Natalia również będzie w rozjazdach, więc lista za tydzień w formie playlisty. A na miejscu pierwszym rok 2007 z płyty Minutes to Midnight. I zrobię tak jak Mike Shinoda na koncercie. Teraz kto może, niech uniesie ręce w górę i zacznie klaskać. Giving Up to nasz nowy przebój wszechczasów. Do usłyszenia za tydzień w playliście za dwa tygodnie na żywo. Cześć.

świat, gdzie tu do mnie niby wszystko trybi. A ja czuję, że to będzie kurs do ringi. Zacznę na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj. Wrzucam jedynkę i czmycham.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

Na radiowym zegarze 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Lisiewicz i audycja Ukryte w radioaktywnym prawie jak co tydzień z niewielkimi przerwami od kilku lat o tej porze. Zapraszam do północy. Możecie Państwo pisać do mnie na adres michal.lisiewicz@radioaktywne.pl, ewentualnie na fanpage audycji Ukryte na Facebooku. Dzisiejsza audycja taka, trudno powiedzieć, żeby była typowo wiosenna, chociaż to ta pierwsza niedziela taka naprawdę ciepła i też nastraja do tego, aby podzielić się piękną muzyką na zakończenie tego dnia, tego tygodnia. Ale będą też piosenki, które może komuś się kojarzą z innymi momentami w życiu. A dzisiaj rozpoczyna audycję Dave Gahan, Solenizant. Dave ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego. Z tej okazji po raz kolejny wróciłem do pięknego momentu z 2003 roku, kiedy wydał solową płytę Paper Monsters. Wciąż gdzieś ten 2003 rok mi tak jak koniec tego utworu przypomina takie piękne momenty, dni, wielu godzin słuchania muzyki przeróżnej. Chyba jeden z takich najbardziej intensywnych momentów poznawania płyt też starszych, ale i chłonięcia muzyki całym sobą z tej. Piękny utwór z Paper Monsters. Też pomyślałem, aby z zespołem Depeche Mode pojawił się Dave Gahan. I takie piękne podsumowanie pewnego okresu grupy, rok 1998. Pamiętam dobrze, jak w niektórych rozgłośniach radiowych można było usłyszeć singiel promujący takie wydawnictwo, podsumowujące z okresu 1986-1998 single z różnych albumów z tego okresu i utwór, który nigdy nie pojawił się tutaj w Ukryte, Only When I Lose Myself, Depeche Mode po wielu latach.

Rok 1998, Depeche Mode, z płyty podsumowującej okres 1986-1998, Only When I Lose Myself. No takie wyjście z mroku Dave'a Gahana po ostrym zakręcie życiowym. To taki czas właśnie, koniec lat 90., kiedy no, udało się gdzieś wrócić przynajmniej na tą muzyczną drogę i nagrywać kolejne albumy z zespołem Depeche Mode i Dave Gahan. No, jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Dave'a z okazji tych dzisiejszych urodzin. Bodajże wczoraj albo przedwczoraj była też rocznica powstania katowickiego Spodka, 50 lat od wybudowania tego obiektu. No i też z zespołem Depeche Mode takie wspomnienie z 2006 roku. Jeden z piękniejszych koncertów w tamtym okresie, jak dla mnie. A może ten obecny rok przyniesie coś więcej od zespołu. Zobaczymy. Teraz pewna płyta i podsumowanie innego artysty, który świętuje dziesięciolecie, chociaż na muzycznej scenie jest od znacznie dłuższego czasu, ale w obecnym projekcie od 2011 roku Noel Gallagher, High Flying Birds, szykuje taką kompilację z tej dekady, z kilku płyt długogrających i epek. Całość będzie promował taki zestaw dwóch nowych utworów, które nie pojawiły się na tych płytach i dzisiaj właśnie jedno z nich, We Are On Our Way Now, Noel Gallagher, High Flying Birds. Posłuchajmy.

Noel Gallagher's High Flying Birds, We Are On Our Way Now i kompilacja Back The Way We Came Volume 1, dekada od 2011 roku do 2021 roku. Też kilka wspomnień koncertowych, chociażby koncert na Orange Warsaw Festival bodajże w 2015 roku po wydaniu Chasing Yesterday. I przypominam sobie nawet taki moment, że no była taka dosyć duża burza wtedy nad Warszawą. Ona gdzieś tam przechodziła trochę tak zahaczając tor wyścigów konnych na Służewcu. Podczas tego koncertu i gdzieś spotkałem jednego z kolegów wówczas z Radia Aktywnego, chociaż wydaje mi się, że już wtedy nie miał swojej audycji, Krzysiek Magura. Właśnie podczas tego koncertu Noela Gallaghera, błyskawice i koncert bardzo fajny moim zdaniem, jak ktoś chciał powrócić myślami do pięknych melodii z lat 90. i do takiej stylistyki gdzieś, to z pewnością był to piękny wieczór. Przenieśmy się zatem do tego 2015 roku i na koniec płyty Chasing Yesterday.

Ballad of the Mighty Eye na koniec płyty Chasing Yesterday z 2005 roku. A jeśli chodzi o tą kompilację z dekady Noel Gallagher's High Flying Birds, jeszcze sięgnijmy do epki Black Star Dancing, gdzie też taki utwór może się znaleźć na tej kompilacji.

Sail On, Noel Gallagher's High Flying Birds i epka Black Star Dancing. To również z tych krótkich wydawnictw utwory pojawią się na kompilacji Back the Way We Came, część pierwsza. Premiera bodajże 11 czerwca, jeżeli pamięć mnie nie myli. Chyba tak. Poczekamy, zobaczymy. Na pewno jeden jeszcze dodatkowy utwór nowy od zespołu. Tak się składa, że patrząc z perspektywy czasu na mijający czas i to, czym przywitała nas ta nowa dekada i właściwie kompletnym paraliżem koncertów, zupełnie innym życiem i przewartościowaniem różnych spraw, tak też z jednej strony myślę sobie o tym, że wszystko gdzieś się skończyło bezpowrotnie, pewne emocje, takie wspomnienia, które gdzieś są i one tylko tak co jakiś czas powracają i można się na tym złapać, że to już 10 lat albo że zespół, z którym naprawdę dużo czasu się spędziło, czy to na koncertach, czy słuchając ich muzyki, znowu powraca i to jest też taka trochę nadzieja na lepszy czas. Tak też jest z pewnym polskim zespołem, który właściwie za sprawą swoich czterech płyt i jednej epki też zawsze gdzieś z wypiekami na twarzy czekałem na ich nowe propozycje, podążając gdzieś na tym warszawskim szlaku za ich występami i nie tylko. Też będzie miał swoją premierę w lada moment, po 10 latach, piąta płyta duetu zespołu. Właściwie, bo to jest taka rodzina artystów zmieniających się od czasu do czasu, jeżeli chodzi o całość. Natomiast zawsze Paula i Karol z nową płytą Life Strange i właśnie z tej płyty Safe from Harm to ich singiel zapowiadający to wydawnictwo.

Paula i Karol, jakich dobrze znamy i lubimy. Safe from Harm, Life Strange, nowa płyta, lada moment. Czekam też z niecierpliwością. I tak sobie pomyślałem o tych różnych momentach. Ostatni taki koncert nad Wisłą, który podsumowywał 10 lat zespołu jeszcze w 2019 roku. To był dzień przed festiwalem. Następnego dnia rozpoczynała się droga do Katowice, a jeszcze można było potańczyć się przy zespole Paula i Karol po raz kolejny. No ale tych momentów, tych wspomnień jest zdecydowanie więcej i tak nawet słuchając, co mi się często zdarza tutaj w naszym radiowym studiu, że każdy fragment jakiegoś utworu, czy też odgrzebanie czegoś sprzed lat powoduje, że sobie przypomniałem o takim chyba jednym z najbardziej zjawiskowych koncertów, na jakich miałem przyjemność być. Zespół Paula i Karol promował bodajże drugą płytę w dawnym kinie Wars przy rynku Nowego Miasta w 2012 roku. No i miejsce zjawiskowe, natomiast dawno nie funkcjonujące kino, to były agregaty prądotwórcze, które zapewniły właściwie przeprowadzenie tego koncertu i właściwie no, tak po ponad połowie tego właściwego setu nastąpiła awaria i zabrakło tego prądu. No i zespół kontynuował ten koncert potem jeszcze na terenie tego kina, wychodząc gdzieś do publiczności. To było coś takiego wyjątkowego, bo jednak obronili się bez tego prądu, śpiewając pozostałe utwory razem z publicznością i na długo zapamiętam ten moment jako jeden z takich piękniejszych koncertów, na jakim kiedykolwiek byłem. Kino i miejsce pewnie zamknięte, dawno tam nie byłem, ale może coś innego funkcjonuje. Natomiast no, to są takie urywki sprzed lat, że pewne miejsca znikają z mapy. Nie ma już tych budynków, tych klubów, tych miejsc, a zostaje tylko jakieś wspomnienie, może jakiś stary plakat, który zapowiadał ten koncert. I chyba mam gdzieś z tej trasy koncertowej zachowany właśnie plakat zespołu. Safe from Harm za nami. A teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych i też taka rzadkość, można powiedzieć, i też poznanie początków artysty, który no dzisiaj jest dużo bardziej znany, natomiast pewien zapis pierwszych piosenek, emocji, które jemu towarzyszyły na etapie czasów studiów i takiego pierwszego prezentowania muzyki. Wydawnictwo, płyta Archive Series, volume number 5, Iron and Wine, rok 1998-99. No i zapis utworów nagranych przez sama Bima, który uczęszczał wówczas do Florida State University College of Motion Picture Arts. W dwóch odsłonach dzisiaj, w pierwszej i drugiej godzinie, posłuchamy właśnie tego wydawnictwa, z tych odkurzonych utworów, które być może nigdy miały się nie ukazać, ale okazuje się, że w tym roku jest dobry czas na to, aby jednak wyciągnąć te utwory z szuflady.

This Solemn Day, Iron and Wine, zapis pierwszych kroków muzycznych, rok 1998-99. No i jak takie piosenki gdzieś zalegają w szufladzie zakurzone, to aż głupio byłoby ich nie usłyszeć nigdy. I też wiele innych zespołów pewnie też ma podobnie. Niekiedy niektóre utwory po prostu nie pasują do koncepcji, gdzieś przepadają, a dla fanów mogą stanowić dużą wartość. Posłuchamy dzisiaj jeszcze oczywiście tej archiwalnych nagrań, które w szufladzie były skrywane. Loaning My Secrets i John Glass Eye to dwa utwory, jeden po drugim, jeszcze od Iron and Wine.

Iron and Wine, Archive Series Volume Number 5, koniec lat 90. Do tych nagrań z szuflady powrócimy w drugiej godzinie dzisiejszego spotkania. A teraz będzie po polsku. Debiut, który przywodzi na myśl też takie pierwsze zetknięcie i spotkanie z debiutancką płytą Meli Kotaluk. Natomiast zawsze są pewne subtelne różnice i przywiązanie do tekstów, czy też do barwy głosu gdzieś sprawia, że pewnie nie będzie to takie porównanie jeden do jednego, natomiast gdzieś dekadę temu coś podobnego przeżywałem, słuchając debiutanckiej płyty Meli Kotaluk. Kaśka Sochacka i Ciche Dni dzisiaj też w dwóch odsłonach, w pierwszej i w drugiej godzinie. Na początek Wiśnia.

Wiśnia, Kaśka Sochacka i płyta Ciche Dni. Trochę zapętlone te utwory w dobrym tego słowa znaczeniu. Gdzieś wpadają w ucho i tak powinno być. Wspomniałem o Meli Koteluk. To też taki zapis emocji, który dekadę temu gdzieś mi towarzyszył. I nawet w tym utworze Wiśnia, to nasze radiowe studio to jest takie dobre miejsce do przetestowania, czy dana piosenka rzeczywiście jeszcze mocniej gdzieś podoba się. Wiem, że to jest to takie subiektywne zdanie, ponieważ no nie każdy gdzieś z zewnątrz może tutaj posłuchać tej muzyki, natomiast mi wiele razy to gdzieś jeszcze mocniej rozjaśniało i przybliżało do muzyki. Pięknie się tego słucha, więc idziemy dalej. Nie było cię. To kolejny utwór na tej płycie, a w drugiej części dzisiejszego spotkania jeszcze Kaśka Sochacka też powróci.

Kaśka Sochacka zakończyła pierwszą godzinę dzisiejszej audycji utworem Nie było Cię. Płyta Ciche Dni powróci bliżej północy. Tak się składa, że dzisiaj w audycji przygotowałem muzykę nie tylko w Solenis Santa z okazji urodzin Dave'a Gahana, ale tak się składa, że jeden z moich drugich ulubionych artystów, zespołów z lat dawnych, Bono, obchodzi jutro urodziny i nie odmówię sobie, aby też jemu nie złożyć wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia z okazji urodzin. Jutro urodziny Bono, a dzisiaj dwa utwory, które też nigdy nie pojawiły się tutaj przez te ponad 7 lat w audycji. No i to też jest taki przegląd tego, co gdzieś przywodzi na myśl. Na początek rok 2006. No i taki specjalny album z singlami, który od właściwie początku lat 80. do 2006 roku zawierał single z różnych płyt. Album zamykający. Utwór Window in the Skies. Też polecam klip, bo tam jest dużo takich urywków z historii muzyki.

Jutu za nami, Window in the Skies, rok 2006, płyta z 18 singlami z lat 80., 90. i 2000. Jutro urodziny Bono. Ciekawe, co zespół szykuje i w tym roku kolejna okrągła rocznica wydania płyty Achtung Baby, pewnie jesienią coś szczególnego z tym związane, a może też jakieś nowe nagrania też ujrzą światło dzienne. Póki co jeszcze jeden utwór, taki, który nigdy się tutaj nie pojawił. Przeniesiemy się do 2002 roku i taka charakterystyczna zdjęcie właściwie, oczywiście dobrze znane z czasów płyty Achtung Baby. Dwa bizony ścierające się ze sobą. No i płyta The Best of 1990-2000. Tam pojawia się taki oto utwór, którego wcześniej nie było na żadnej płycie.

urodzinowo Bono, U2, Electrical Storm, to z płyty podsumowującej dekadę 1990-2000, rok 2002. Też wspomnienie podobne do tego, o czym wspominałem na początku dzisiejszej audycji, Dave Gahan i taki bardzo intensywny czas w słuchaniu muzyki, poznawaniu tego, co się w poprzednich dekadach działo w muzyce i chciało się jak najwięcej tego wszystkiego też odkryć. Taki czas. Wszystkiego najlepszego dla Bono jeszcze raz z okazji urodzin jutrzejszych. Na radiowym zegarze 15 minut po godzinie 23. Nie ukrywam, że wciąż mocno gdzieś chodzi ze mną nowa płyta Lost Horizons In Quiet Moments. No i ten cudowny świat muzyki stworzony przez Simona Raymonda i Richie Thomasa w towarzystwie pięknych głosów. 16 utworów, które no, przenoszą gdzieś słuchaczy w różne rejony emocji. Podczas audycji kwietniowej no, dosyć obszernie końcówka była

prezentowana i właśnie dzisiaj trzy utwory, ale na początek ten, który otwiera całe wydawnictwo. Posłuchajcie Państwo.

Halcyon, Lost Horizons i z udziałem Penelope Isley. Tak rozpoczyna się płyta In Quiet Moments. Piękny, właściwie dwupłytowy album, który w trakcie tego jakże trudnego czasu gdzieś rozbudowywał i rozwijał, jest, nawiązując do jednej z płyt, które również były prezentowane takimi piosenkami z czasów izolacji, które pobudzają wyobraźnię, ale też przywodzą na myśl różne sytuacje, i ten otwierający utwór jest taki rozpływający się na tle innych. Piękne głosy. No i ta aura Cocteau Twins gdzieś też powraca, przynajmniej u mnie, ze sprawą Simona Raymonda. Teraz jeszcze dwie odsłony z płytą In Quiet Moments, Lost Horizons i Marisa Nadler-Marie.

I tak płynie muzyka na płycie In Quiet Moments Marie na Lost Horizons i Marisa Nadler. Ten motyw przewodni całego wydawnictwa Śmierci i Odrodzenie o tym czasie trudnym tej zarazy, która gdzieś się też wpisała jak gdyby w tworzenie tego albumu, bo pierwsza część powstała przed COVID-em i druga została gdzieś dopisana do całości. Wydaje mi się, że nawet ta druga część piękniejsza, aczkolwiek no wciąż w pamięci też to zamykająca pierwszą tą część Cordelia i głos Johna Granta też wyjątkowy. Niewątpliwie płyta służy takim przemyśleniom, kontemplacji, która gdzieś jest też każdemu z nas potrzebna. A taki utwór jak teraz usłyszymy od połowy, to właściwie taka melodia, którą chciałbym słyszeć i słyszeć i wciąż gdzieś mi się zapętla. Heart of a Hummingbird, Lost Horizons i Cookie Lou tutaj gościnnie.

Jeden z ulubionych momentów zdecydowanie na płycie In Quiet Moments, Lost Horizons, Heart of Hummingbird i głos Cookie Lou, to te dźwięki odprowadzające gdzieś w emocje takie jak w przypadku, nie wiem, ścieżki dźwiękowej do miasteczka Twin Peaks, do tej aury Angelo Badalamentiego i chociażby głosu Julie Cruz. Coś pięknego. Polecam całą płytę Lost Horizons. A teraz wracamy do nagrań z szuflady sprzed lat od Iron and Wine.

Piękny ten muzyczny świat sprzed lat, prosto z szuflady Iron and Wine. Pierwszy utwór Calm on the Valley oraz ex-lover Lucy Jones. Archive Series Volume Number 5. Płyty z szuflady. Rok 1998-99. A teraz, zanim powróci polska artystka, jeszcze taka nowość od José Gonzaleza.

Jose González Visions, nowy utwór od tego artysty. I tak trochę nawiązując jeszcze do słów jednej z piosenek Iron and Wine o muzyce cieplejszej niż krew, to myślę, że zarówno Iron and Wine, jak również Jose González z tym nowym utworem idealnie gdzieś się wpisuje w te słowa. Niespełna kwadrans do końca dzisiejszej audycji. Teraz powracam na płytę Ciche Dni Kaśki Sochackiej. No i takie dwa momenty. Spędź ze mną trochę czasu jeszcze oraz z soboty na niedzielę.

Kaśka Sochacka, Ciche Dni. Kolejność Spędź ze mną trochę czasu jeszcze oraz Soboty na niedzielę. Piękna płyta dla lubiących. Trochę muzyka drogi, trochę tęsknicy pięknego głosu i fraz, które gdzieś się zatrzymują i niektórym pewnie będą przywodziły na myśl historię sprzed lata, ale też pewne drogowskazy może dla kogoś, jak złapać życie. Kaśka Sochacka z ostatnim utworem na płycie Balkon. I to tyle na dzisiaj. Kończymy tym pięknym utworem. Dobranoc.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

episode.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.